Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir dans cette émission polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chevauchoir w tej audycji w języku polskim. Pour commencer, on va écouter Renata Dębowska. Posłuchajmy Renaty Dębowskiej z grupy Distance, a my idziemy. Et nous allons, Kalifornia, chwile miłości, des moments d'amour, co za noc, quelle nuit, czerwona jarzębina, sorbie róż. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

Proszę Państwa, przeżywacie na pewno wszyscy takie chwile. Chwile miłości. No więc przeżywajmy je wszyscy razem dzisiaj tutaj w Katowicach w Spodku, gdzie śpiewa i gra dla Was zespół Dystans. Hura, hura dla naszej wspaniałej publiczności.

Maintenant, on va écouter Mariusz Kalaga. Posłuchajmy Mariusza Kalaga, który jest z Siemianowic. Teraz jesteś tylko moja. Maintenant tu es qu'à moi. Dla syna, pour mon fils. Amore mio. Ty, tylko ty. Toi et seulement toi. Bonne écoute.

On va écouter maintenant Monica et Sébastien Baranek. Posłuchajmy Moniki i Sebastiana Baranek. Rodzinny dom, maison familiale, słońca blask, éclat du soleil. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Adam Herz. Posłuchajmy Adama Herz. Magdaleno Mario, otwórz serce, ouvre le cœur. Śląsk, kawa i ty. La Silesie, kawa et toi. Bonne écoute et à la prochaine émission. Proszę je posłuchać i do następnej audycji. Do usłyszenia.